0: Būt Eiropas parlamenta deputātam nenozīmē tikai piedalīties plenārsēžu debatēs un balsot par tiesību aktu priekšlikumiem. Šajā pārraidē aplūkosim vēl vienu Eiropas parlamenta deputāta darba aspektu – referenta pienākumu pildīšanu. Kad Eiropas komisija iesniedz parlamentam jaunu tiesību akta priekšlikumu, to izskata kāda no parlamenta komitejām. Tas, kura komiteja ir kompetenta izskatīt priekšlikumu, ir atkarīgs no priekšlikuma temata. Piemēram, ja priekšlikums attiecas uz lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanu, to izskata Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Pēc tam komiteja ieceļ referentu. Referents savā ziņā ir projekta vadītājs, kurš sagatavo ziņojumu par priekšlikumu un vajadzības gadījumā izdara tajā grozījumus, proti ierosina svītrot vai grozīt sākotnējā teksta daļas vai pievienot tekstā jaunas daļas. Pirmkārt, referentam ir jāveic svarīgi sagatavošanas darbi, un, protams, viņš to nedara viens pats. Referents apmainās ar informāciju ar citiem deputātiem un izmanto savas komitejas palīdzību. Viņš var arī uzaicināt ārējos ekspertus vai ekspertus no citām savienības iestādēm, lai gūtu sīkāku priekšstatu par izskatāmo jautājumu. Referenta uzdevums ir sagatavot pēc iespējas pilnīgāku un precīzāku ziņojumu, ņemot vērā visas iespējamās sekas, interpretācijas un citus aspektus. Ziņojuma projekts var tikt apspriests, grozīts un pārrakstīts vairākas reizes, pirms to galīgi pieņem kompetentā parlamenta komiteja. Pēc tam referents to iesniedz balsošanai plenārsēdē. Ziņojums sastāv no paskaidrojuma raksta, normatīvās rezolūcijas priekšlikuma un grozījumiem, par kuriem balso. Dažkārt ziņojumi neiztur balsojumu un tiek noraidīti. Ja ziņojums tiek pieņemts, tā ir liela atzinība referentam. Kā deputāti tiek izraudzīti šī svarīgā uzdevuma veikšanai? Deputātu izvēle ir atkarīga no vairākiem faktoriem. Pirmkārt, tā ir atkarīga no parlamenta politisko grupu vienošanās. Ļoti retos gadījumos var tikt iecelti divi referenti, kuri strādā pie viena un tā paša ziņojuma. Tā tas bija, piemēram, ziņojuma par mākslīgo intelektu gadījumā. Otrkārt, politiskās grupas ir izveidojušas punktu sistēmu, pēc kuras iedala normatīvos ziņojumus. Katrai grupai ir noteikts punktu skaits, kas ir atkarīgs no tās lieluma. Pēc tam grupas sola par ziņojumu līdzīgi kā izsolē. Vērā tiek ņemta arī deputāta kompetence un interese par attiecīgo jautājumu. Ir arī citi referenti. Ja komiteja vēlas saņemt citas komitejas atzinumu vai kāda cita komiteja vēlas sniegt atzinuma ziņojumu, tās var lūgt parlamenta priekšsēdētāju iecelt vienu komiteju par atbildīgo komiteju un uzdot otrai komitejai sagatavot atzinumu. Pēc tam šī otrā minētā komiteja var iecelt referentu atzinuma sagatavotāju. Lai paskaidrotu sīkāk, ņemsim vēlreiz par piemēru priekšlikumu par lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanu. Šajā gadījumā atbildīgā komiteja būs Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Savukārt, piemēram, Transporta un tūrisma komiteja var tikt lūgta sniegt atzinumu. Tad tā var iecelt atzinuma sagatavotāju. Piemēram, ziņojumam par mākslīgo intelektu bija trīs atzinuma sagatavotāji no trīs dažādām parlamenta komitejām. Līdz ar to pie šī ziņojuma, kas tika pieņemts parlamenta plenārsēdē 2024. Gada martā, strādāja kopumā pieci referenti un atzinuma sagatavotāji. Ir vēl viena referentu kategorija. Politiskās grupas var iecelt tā saukto ēnu referentu, lai sekotu attiecīgā ziņojuma izstrādes gaitai. Ēnu referents pārstāv savas grupas viedokli konkrētajā jautājumā. Viņam ir svarīga loma kompromisa panākšanā ar citām politiskajām grupām. Interesanti, ka katram ziņojumam ir oficiāls nosaukums, kas bieži vien ir ļoti garš. Taču ziņojums vislabāk pazīstams tieši ar tā referenta vārdu. Tā ir lieliska atzinība, par rūpīgu un atbildīgu darbu Eiropas parlamentā. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Wieloletnie ramy finansowe to nazwa długoterminowego planu budżetowego Unii Europejskiej. Ale do czego one w ogóle służą? Otóż dzięki wieloletnim ramom finansowym Unia może planować projekty długoterminowe i w nie inwestować. Określa w nich limit środków, jakie może zainwestować w różne obszary polityki. Budżet ten pomaga nie tylko miastom, regionom i przedsiębiorstwom, ale także milionom studentów, tysiącom naukowców, a także organizacjom pozarządowym. Przyczynia się do tego, że nasza żywność jest zdrowsza i bezpieczniejsza. To dzięki środkom z tego budżetu mamy więcej dróg, linii kolejowych i lotnisk. Środowisko jest czystsze, a na zewnętrznych granicach jest bezpieczniej. Słuchasz audycji serii Podnieść poprzeczkę. Lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku powiemy, czym są wieloletnie ramy finansowe. Wieloletnie ramy finansowe to nazwa długoterminowego planu budżetowego Unii Europejskiej. Określają priorytety i limity wydatków Unii. W dokumencie tym należy zadbać o to, by unijne zasoby finansowe były zgodne z celami politycznymi i gospodarczymi Unii. Wieloletnie ramy finansowe określają strukturę rocznych budżetów i pomagają pogodzić ze sobą sprzeczne interesy krajów Unii. W długoterminowym budżecie przydziela się środki finansowe w różnych obszarach, w tym na finansowanie regionów słabiej rozwiniętych, na dotacje i rozwój obszarów wiejskich, na pomoc humanitarną i inwestycje w transformację ekologiczną i cyfrową oraz na politykę zagraniczną Unii. Najpierw trochę historii. W 1957 roku powstały na mocy traktatów rzymskich Europejska Wspólnota Gospodarcza i Europejska Wspólnota Energii Atomowej. Finansowano je ze składek państw członkowskich. W 1970 roku zapewniono Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej własne dochody, tak zwane zasoby własne. Podczas serii kryzysów budżetowych w latach 80. Rada i Parlament Europejski nie były w stanie uzgodnić budżetu na następny rok na czas. Wtedy opracowano koncepcję wieloletnich ram finansowych. Pierwsze międzyinstytucjonalne porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych osiągnięto w 1988 roku. Jednak dopiero traktat lizboński, który wszedł w życie w 2009 roku, przekształcił porozumienie międzyinstytucjonalne w akt prawnie wiążący. Obecne wieloletnie ramy finansowe obowiązują od 2021 do 2027 roku. Ustalają budżet Unii na ponad 1,2 biliona euro. Budżet ten wspiera priorytety Unii, takie jak zielona transformacja, innowacje cyfrowe i odbudowa po pandemii. Niełatwo było opracować długoterminowy budżet Unii. Kiedy w 2018 roku rozpoczęły się negocjacje, Unia stanęła przed kilkoma poważnymi wyzwaniami. Były to na przykład wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii i potrzeba sfinansowania nowych priorytetów, takich jak działania w dziedzinie klimatu i infrastruktura cyfrowa. Następnie wybuchła pandemia COVID-19. Wieloletnie ramy finansowe uzgodniono po intensywnych negocjacjach pod koniec 2020 roku. Połączono je z funduszem odbudowy Next Generation EU, którego wysokość wynosiła wtedy 750 miliardów euro. Miał on służyć odbudowie gospodarek unijnych najbardziej dotkniętych pandemią. Next Generation EU był przełomem. Wprowadził połączenie dotacji i pożyczek. Dzięki tym narzędziom kraje Unii otrzymują potrzebne im wsparcie. Obecne wieloletnie ramy finansowe określają priorytetowe wydatki Unii na lata 2021-2027. W tym okresie Unia finansuje głównie transformację ekologiczną i cyfrową. Znaczną część środków przeznaczono na inicjatywy klimatyczne, a Unia dąży do tego, aby co najmniej 30% środków z budżetu i Next Generation EU finansowało cele związane z klimatem. Unia nie tylko wspiera transformację ekologiczną i cyfrową, ale także zapewnia odpowiednie finansowanie, tak aby wszystkie regiony w Unii mogły czerpać korzyści ze wzrostu gospodarczego. Służą temu na przykład instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności, który jest centralnym elementem Next Generation EU, a także Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W długoterminowym budżecie przewidziano także środki na badania i innowacje. Unia chce wzmocnić programy takie jak Horyzont Europa. Część środków przeznaczono również na obronność i stosunki zewnętrzne, co zwiększyło potencjał Unii w obszarze bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej. Wieloletnie ramy finansowe są nadal elastyczne, ponieważ pojawiły się nowe wyzwania, takie jak inflacja, kryzysy energetyczne i napięcia geopolityczne. W odpowiedzi na zmieniającą się sytuację polityczną i gospodarczą w lutym 2024 roku wprowadzono zmiany do wieloletnich ram finansowych. Wynikały one z potrzeby dostosowania do inflacji, a także z wojny w Ukrainie. Były to czynniki, które wywarły nową presję na zasoby Unii. Zmiany w długoterminowym budżecie wprowadzono także ze względu na kryzys energetyczny i zwiększanie wydatków na obronność. Unia zdecydowała się przeznaczyć dodatkowe środki na wzmocnienie obrony i wsparcie Ukrainy w toczącym się konflikcie. Koszty w różnych sektorach, zwłaszcza w energetyce i infrastrukturze, zaczęły mocno rosnąć. Aby to uwzględnić, Unia dokonała korekty inflacyjnej. Potwierdziła również swoje zaangażowanie w transformację ekologiczną i inwestycje technologiczne. Przeznaczyła więcej środków na energię odnawialną i infrastrukturę cyfrową. Decyzji w sprawie wieloletnich ram finansowych nie podejmują wyłącznie państwa Unii. Zapadają one w wyniku rygorystycznego procesu, w którym kluczową rolę odgrywa Parlament Europejski. Przebiega on tak. Wieloletnie ramy finansowe przyjmuje się w toku specjalnej procedury ustawodawczej. Najpierw wyraża swoją zgodę Parlament, a potem działania podejmuje Rada. Parlament jest jedną z trzech głównych instytucji budżetowych Unii. Musi więc zadbać o to, by wydatki w rocznych budżetach Unii były zgodne z pułapami określonymi w wieloletnich ramach finansowych. Ponadto Parlament przygląda się uważnie każdej sekcji budżetu, sprawdza, czy finansowanie jest zgodne z celami Unii, takimi jak działania w dziedzinie klimatu, innowacje i spójność społeczna. Parlament odgrywa również decydującą rolę we wszelkich przeglądach śródokresowych lub zmianach ram finansowych, takich jak zmiany wprowadzone w lutym 2024 roku. Dba o to, by wydatki Unii odzwierciedlały jej zmieniające się priorytety. Krótko mówiąc, kraje Unii często dominują w dyskusjach na temat wieloletnich ram finansowych, ale to Parlament Europejski ma decydujący wpływ na kształtowanie budżetu. Unia Europejska wciąż stoi przed nowymi wyzwaniami, od napięć geopolitycznych po presję gospodarczą. W tej sytuacji wieloletnie ramy finansowe stanowią istotny element w poszukiwaniach skutecznych rozwiązań na przyszłość. Niedawny przegląd z 2024 roku pokazuje, że wieloletnie ramy finansowe muszą być elastyczne, bo dzięki temu zapewniają stabilność i wzrost gospodarczy wszystkim krajom Unii. Umożliwiają także mierzenie się z globalnymi kryzysami. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
2: Sacharovova cena za svobodu myšlení 2025. Nositeli Sacharovovy ceny Evropského parlamentu za svobodu myšlení za rok 2025 se stali uvěznění novináři Andrej Pačobut z Běloruska a Mzia Amaglobeliová z Gruzie. Andrej Pačobut je novinář, esejista a bloger z polské menšiny v Bělorusku, známý kritikou režimu Alexandra Lukašenka. Stal se symbolickou postavou v boji za svobodu a demokracii v této zemi. V roce 2021 byl zadržen a odsouzen k 8 letům vězení v trestanecké kolonii. Parlament opakovaně vyzval k jeho okamžitému a bezpodmínečnému propuštění. Mzia Amaglobeliová je gruzínská novinářka a ředitelka online médií. V roce 2025 byla zadržena za účast na protivládním protestu a na základě politicky motivovaných obvinění odsouzena ke 2 letům vězení. Od vyhlášení gruzínské nezávislosti se tak stala vůbec první politickou vězeňkyní v této zemi. Současně je tato bojovnice za svobodu projevu stělesněním gruzínského prodemokratického protestního hnutí, které po volbách v říjnu 2024 vystupuje proti režimu strany Gruzínský sen. Dalšími 2 finalisty byli srbští studenti, kteří iniciovali celostátní protesty po nehodě v Novém Sadu, a novináři a humanitární pracovníci v Palestině a ve všech konfliktních zónách, zastoupení Palestinskou tiskovou asociací, Palestinskou společností Červeného půlměsíce a agenturou OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě. Sacharovovu cenu za svobodu myšlení uděluje Evropský parlament pravidelně již od roku 1988. Cena je udělována jednotlivcům a organizacím hájícím lidská práva a základní svobody. Ocenění nese jméno sovětského fyzika a politického disidenta Andreje Sacharova a je spojena s finanční odměnou ve výši 50 000 €.